0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na Přerovku se v noci zřítila větrná elektrárna. Podle odborníka byla zastaralá. Z Bavorska do západních Čech míří silná bouřka, může to být supercela. Při prázdninových kontrolách v Moravskoslezském kraji překročilo rychlost přes 400 řidičů. Zítra bude oblačno až polojasno, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Kvůli silnému větru se v noci na Přerovsku zřítila větrná elektrárna. Pád vyšetřuje policie. Větrník byl od letošního července mimo provoz kvůli poškození, které neumožnilo sklopit lopatky tak, aby měly co nejmenší odpor. K silnému větru se pak podle předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka mohla přidat i únava materiálu. Elektrárna totiž podle něj v roce 2005 do Česka přijela už jako použitá.
2: Tato firma skončila s výrobou v roce 2005, tuším. Od té doby už se tyto elektrárny nevyrábí a na naše území byly přivezeny už jako použité. 10 let byly v provozu v Dánsku a dalších 21 let u nás.
0: Do západních Čech míří od západu velmi silná bouřka. Podle meteorologů jde pravděpodobně o supercelu. V nejbližších hodinách se z Bavorska přesouvá přes Tachovsko, Domažlicko a okolí Stříbra a Nýřan. Bouřku doprovázejí nárazy větru i kolem 90 km za hodinu a víc než 2 cm kroupy. Pozor taky na přívalové srážky. Kvůli nim můžeme v zastavěných oblastech čekat záplavy podchodů, podjezdů nebo sklepů. Hrozí taky bleskové povodně. Silný vítr může lámat stromy a větve. Řidiči by měli snížit rychlost, nevýjíždět do lagun a sledovat dopravní zpravodajství. Policisté v Moravskoslezském kraji se tyto prázdniny zaměřili na rychlost. Při několika speciálních akcích zkontrolovali 2222 vozidel. Povolenou rychlost překročilo více než 400 řidičů. Policisté se zároveň soustředili na řízení pod vlivem návykových látek, používání bezpečnostních pásů nebo na kontroly dálničního provozu a nákladní dopravy.
3: Například řízení pod vlivem alkoholu řešili policisté v 10 případech. Více než 100 lidí používalo při řízení mobilní telefon a policisté řešili taky případy porušení pravidel pro jízdu v jízdních pruzích. Součet všech rozdaných pokut je více než 1 milion 300 tisíc korun. Z Moravskoslezského kraje Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Senioři v Holčovicích budou moci poprvé navštěvovat Akademii třetího věku. Akci pro ní dělá tamní obecní knihovna. Výuka bude ve formě online přednášek z České zemědělské univerzity v Praze. Pak přijde na řadu debata, říká vedoucí Holčovické knihovny Žaneta Dolanová. Úvodní schůzka je 9. září.
4: Je to hlavně kvůli tomu, aby se seniori setkávali, aby byli mezi lidma. Je 6 přednášek online přes video a na konci udělají malej testík. Pokud takhle těchto přednášek a témat udělají 6, tak jsou pozvaní potom přímo na vysokou školu.
1: Počasí.
0: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti, na většině území s přeháňkami, místy i se silnými bouřkami. Zítra pak bude oblačno, přechodně až polojasno a výjimečně se objeví také bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 14 stupňů, přes den vystoupají na 24 až 28 a na horách zítra naměříme okolo 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě, wydarzenia.
6: Dobrý wieczór, czwartek 20 sierpnia 2026 roku, imieniny Bernarda i Małgorzaty. Przed mikrofonem wita państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń, aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Władze Trzyńca rozszerzają zwóz odpadów segregowanych do kolejnych dzielnic miasta. Już we wrześniu 530 gospodarstw domowych w dzielnicach Kanada i Końska Podlesie otrzyma nowe pojemniki na plastik i papier. Jak podkreślił rzecznik ratusza Stanisław Cieślar, ten system sprawdził się już w Nieborach, To dążenie Borowianie używają pojemników zamiast wcześniejszych worków na śmieci od lutego bieżącego roku. Czesko-cieszyński oddział czeskiego Caritasu ukończył remont schroniska dla potrzebujących matek. Budynek został przede wszystkim zacieplony, co pozwoli organizacji zaoszczędzić pieniądze. Nowe jest również zaplecze socjalne na każdym piętrze, odnowiona została klatka schodowa, a 9 pokoi ma nowe wyposażenie. Jutro w Łomnej Dolnej ruszy dwudniowa impreza charytatywna, która połączy turystykę, kulturę i pomoc potrzebującym. Jak powiedział główny organizator imprezy Tomasz Szatkowski, dochód z tegorocznej edycji zostanie przeznaczony na wsparcie Pawlinki i Mikiego. Pieniądze pomogą ich rodzinom sfinansować specjalistyczną rehabilitację lub hipoterapię. W piątek odbędzie się dzień teatralny, w sobotę zaś uczestnicy wyruszą na rajd turystyczny. Przechodzimy do doniesień załodziańskich. Koszarzyski dołek w tę sobotę ponownie wypełni się muzyką. Wszystko za sprawą tradycyjnej już imprezy Rokowanie pod Gruniami, za której organizacją stoi koło PZKO Milików Centrum. O gwiazdach tegorocznej sceny i atrakcjach programu mówi organizatorka Teresa Bojko.
7: Rokowanie pod Gruniami to festiwal rockowy naszych właściwie tutaj zaolziańskich grup. Program wygląda następująco. Przedstawi się 6 zespołów: The Waves, Drying Cactus, B27, Adrem, Arzja oraz Drugi Dech. To jest ogólnie dla wszystkich ta impreza, nie tylko dla osób, które lubią rocka lub po prostu lubią słuchać muzykę, ale myślę, że tam po prostu jest dla każdego coś. Można przyjść na pyszne jedzenie, na langosz, na karczek, na pyszne kołacze, albo na coś po prostu fajnego do picia, więc myślę, że to jest po prostu impreza dla wszystkich, nie tylko dla miłośników muzyki rockowej.
6: Wyjątkowym akcentem zakończył się tegoroczny cykl letnich koncertów w Bystrzycy. W środę publiczność mogła usłyszeć kapelę Królestwo Beskidu. Co dokładnie znalazło się w programie tego występu? O szczegółach mówi muzyk zespołu Martin Wałach.
8: Grane przede wszystkim muzykę autorską, ale inspirowaną całym łukiem Karpat, czyli od Rumunii poprzez Słowację, Węgry, aż do naszej wsi beskidzkiej. Także taką całą mozaikę muzyki. Najbardziej charakterystyczny w tej naszej muzyce jest na pewno flet i wiele odsłon tego instrumentu.
6: Kapela Lipka jesienią wybierze się ponownie za ocean, do Ameryki Południowej, mówi lider kapeli Chrystian Heczko.
9: Jesień zapowiada się bardzo, bardzo roboczo. Będziemy realizowali projekty stricte folklorystyczne, nie tylko u nas, ale również w Argentynie, w Brazylii. To właśnie jest projekt fajny Fundacji Volens. No i chodzi o klasyczny leadership w polonijnych strukturach. Najpierw to była Stan Parana, później Rio, teraz będzie projekt realizowany na arenie São Paulo i Buenos Aires.
6: W publicystycznej części wydarzeń zajrzymy do Koszarzysk, gdzie w sobotę odbył się festyn gminny, oraz na Wzgórze Zamkowe w Cieszynie, na imprezę pod nazwą Skarby z Cieszyńskiej Trubły. A na razie posłuchajmy czerwonych gitar i piosenki Wróćmy na jeziora.

Sporo ludzi, nie tylko mieszkańców Koszarzysk, przyciągnęła do dołku impreza zwana Koszarzyska Fest. Bawiono się dobrze, przy dźwiękach muzyki w stylu country raszono się do woli smakołykami głównie góralskiej kuchni. Szkoda tylko, że z powodu choroby jednego z członków musiał zrezygnować z występu zespół Bidon, legenda jabłonkowskiej sceny rockowej. Relacje z tego wydarzenia otwiera fragment piosenki autorstwa Daniela Drąga w wykonaniu kapeli Liberda Gang.

0: Pan Janusz Klimek z ruchu Koegzystencja, Wójcz Koszarzysk. Panie Wójcie, dzisiaj wielka sława, bo macie festyn gminny. To co roku się odbywa? Już jest chyba jakaś tradycja, tak?
1: To znaczy jest to drugi rocznik, który ale nawiązuje na taką akcję, która tutaj w dołku przebiegała w latach 80. w takim stylu, można powiedzieć, małej porty, jeśli słuchacze wiedzą, o co chodzi. Duża porta oczywiście była w Plzniu, ale tutaj w tym dołku po prostu występowały różne tutaj takie miejscowe kapele, które grały folk, country i tak dalej.
0: Myślę, że tu nawet Bluff debiutował.
1: Tak, debiutował Bluff, występowali tutaj na wleczce z traktora. No i pod koniec przed zeszłego roku przyszli za mną tacy organizatorzy bywali, którzy po prostu, jeśli byśmy nie obnowili taką tradycję, no i w zeszłym roku się udało, więc w tym roku jest rocznik drugi, także zobaczymy.
0: Można powiedzieć, że tu dzisiaj występują same zespoły country, tak?
1: Country, będą zespoły tutaj takie folklorystyczne trochę, także jest to takie różnorodne, tak? Nie tylko o folku, country, ale i coś więcej.
0: Już tu się szykują, bo rozmawiamy tuż przed rozpoczęciem, już się szykują różne organizacje, które tu zadbają o żołądki ludzi, którzy się tu przyjdą bawić.
1: Tak jest, to głównie jest tutaj, stara się o to PZKO w Koszarzyskach, w niej jest Staj nad Kopytną i firma, która organizuje tutaj stoiska Fotobudkę, tu będzie miało, będzie skakacji hrad i takie różne atrakcje do dzieci, strzelba wiatrówki będzie strzelba z łuku, także i będzie coś dużo do dzieci, tak, nie tylko do dorosłych.
0: Także przyjdą na pewno nie tylko mieszkańcy wioski, ale także ci liczni letniskowcy, co tu mieszkają, no, być może zahaczą też o dołek także turyści, prawda?
1: Mamy taką nadzieję, tak, jest to akcja jest propagowana 6 tygodni po Trzyncu, a tak dalej, w Hutniku i miejmy nadzieję, że ludzie przyjdą. Pogoda dopisuje w tym roku, w zeszłym roku trochę nam popadało, w tym roku jest pogoda super, także miejmy nadzieję, że...
0: Ale to nie ostatnia akcja, prawda? Tu w dołku w tym roku na pewno za tydzień przyjadą tu milikowianie.
1: Tak, za tydzień będzie rokowanie pod gruniami, to znaczy inny, zupełnie inny styl muzyki i może więcej do młodych, ale na pewno też zapraszam na tą akcję.
0: Czyli nawet nie trzeba burzyć sceny, tak?
1: A nie, to trochę inaczej konfigurowane. Ta scena jest tutaj na drugiej stronie tego areału, także oni zresztą mają. Bo to jest, dzisiaj to jest taka może więcej muzyka, bym powiedział, do siedzenia, do posłuchania, a w tym przyszłym tygodniu to będzie więcej do tańcowania, także mają to trochę inaczej zreżyserowane.
0: Pani Alina Korzeń, prezes koła PZKO tutaj w Koszarzyskach. Nie może być tutaj imprezy gminnej chyba bez tego, abyście tu nie zatuszyli się trochę o żołądki tych wszystkich ludzi, którzy tu przychodzą.
2: Tak, jak najbardziej. Zawsze pomagamy gminie z imprezami i zapewniamy bufet, stoisko z bardzo smacznym jedzeniem i napojami.
0: Co się wszystko przygotowali na dzisiaj?
2: Przygotowaliśmy placki tradycyjne ze szkwarkami, ze śmietaną, a mamy też jelito z domową kapustą, a z chlebusiem.
0: A takich imprez jest dużo, w których tu bierzecie udział, czy ostatnio raczej jest taka trochę posucha?
2: W roku tak, w 3 imprezach zapewniamy bufet.
0: A swoje imprezy jeszcze jakieś robicie?
2: Robimy jajecznice i potem jakieś wycieczki, ale do pobliskich tutaj miejscowości, czy rowerowe, a kto już starsza osoba, to samochodem.
0: Bo na przykład Mieszanie Owiec też się odbywa, bo to się współorganizowali?
2: Mieszanie Owiec już chyba 2 lata nie było organizowane.
0: A jak tam z waszą siedzibą? Bo też była piękna, zadbana.
2: No niestety naszych członków jest coraz mniej i chętnych do pracy także mało, także w tym roku właśnie oddaliśmy dom PZKO gminie, bo jak kiedyś otrzymaliśmy od gminy ten budynek, tak doszło do umowy i na takich dobrych warunkach oddaliśmy budynek gminie z tym, że zawsze kiedykolwiek możemy się schodzić, możemy robić sobie tam imprezy, a właściwie darmowo.
0: A teraz w najbliższym czasie jakie macie plany?
2: Jakie mamy teraz plany? Na pewno będzie jakieś spotkanie jesienne przy ognisku, a potem po nowym roku zebranie sprawozdawcze. To wszystko.
0: Pan Leszek Sajlok, można by powiedzieć, że w tej części Europy i Zaolzia najbardziej znany akustyk, tu dzisiaj też na festynie gminnym Koszarzysk. Jak to wygląda? Jest teraz sporo takich gminnych imprez, które pan musi obsługiwać?
3: No myslím, že tak, že každá gmina v tom okrese robí jakousi impreze od toho červca až do konca šerpňa, možná i později. Takže imprez je dužo a ne tylko gminy robí imprezy, ale i dužo firm teraz povstalo, které robí imprezy vlastně vedle zisku komercijně, a więc tak, práce je dost.
0: Jaká například taká impreza byla v tom roku dla pana Najčíka, však kterou pan nagłośnił?
3: Ciężko powiedzieć.
0: Bo na Gorolu na pewno pan był.
3: Na Gorolu Gorola już robimy, myślę, od 67 edycji, to znaczy jakieś 12 lat, albo 14, teraz nie wiem dokładnie. To jest taka impreza, która jest dość trudna do zrealizowania, ale już umiemy sobie z tym poradzić za te lata i jakoś się udaje. Natomiast ciekawych imprez jest bardzo dużo i trudno wyznaczyć jedną, która była najciekawsza.
0: Co pana jeszcze czeka na przykład do końca wakacji? Jakie ma pan plany?
3: Do końca wakacji teraz jeszcze w przyszłym tygodniu tam mamy wędryński karnewał, a Zuzanę Nawarową, podstaw Zuzanie Nawarowe w Łomnej, potem mamy dożynki w Nawsiu, potem dożynki w Piosku, potem Jabłkowy Dzień, Olza tam będzie 12 września w teatrze, potem mamy coś w Paskowie, a potem już raczej koniec sezonu, także będą takie mniejsze imprezy, raczej już nie plenerowe, ale w środku w salach.
0: Był to materiał z imprezy Koszarzyska Fest. Od piątku do niedzieli przez Wzgórze Zamkowe w Cieszynie przewinęło się sporo kapel, rzemieślników ludowych, a głównie miłośników folkloru. A to wszystko w ramach 25. już edycji imprezy Skarby z Cieszyńskiej Trubły. Nie zabrakło też zaolziańskich akcentów. I to właśnie fragment piosenki kapeli Lipka i słowa przywitania ze strony burmistrz Cieszyna Gabrieli Staszkiewicz otwierają materiał z tego wydarzenia.

0: stadion, że powiedzieć, mieszkam w tym mieście 53 lata i nieustannie mnie zachwyca. Więc szanowni państwo, ja wam też życzę, żebyście wyciągali z tej truchły albo odkrywali te kolejne warstwy Cieszyna, a myślę, że jest to niezwykłe bogactwo. Dzisiaj niezwykła uroczystość, bo otwarcie 25, no to już jest naprawdę ćwierć wieku, więc szacowny jubileusz. Jest też to też taki okres, trochę jak się tutaj śmiałam, bez królewia. Mamy panującego nam obecnie na wzgórzu zamkowym Maćka, a na widowni mamy panią dyrektor, która obejmie tutaj rządy na tym zamku za miesiąc, niecały. Więc myślę, że troszkę inna truchła, ale u nas co roku jest troszkę inna. Zapraszamy serdecznie też jutro. Już się troszkę rozstawiło winnic, ale to jest coś, co też odkrywamy, na nowo odkrywamy wiele lat temu, mogę powiedzieć wiele setek lat temu. W Cieszynie produkowano nie tylko piwo, to później, ale wcześniej wino, więc jakby te okolice są również przebogate w takie napoje. Myślę, że raczej wino jest dla wszystkich synonimem dobrej zabawy, dobrego towarzystwa i też na taką zabawę i na takie towarzystwo tutaj będziemy liczyć przez te 3 dni. Bardzo serdecznie zapraszamy. Od rana już się będzie działo. A mogę państwu zdradzić tajemnicę, chyba że za rok planujemy z powrotem wrócić do terminu wrześniowego truchły. I trochę zmienić ten charakter też tego wydarzenia. Szanowni państwo, ja państwu życzę najlepszej zabawy.
1: Dobre zasilenie gry. Pan Krystian Heczko, lider kapeli Lipka. Dzisiaj po długim czasie chyba na skarbach z cieszyńskiej truchły. Ja pamiętam, żebyście tu już chyba grywali jako dzieci jeszcze. Jeszcze tu wtedy prezentował się świętej pamięci Antek Szbyrc i tam chyba przy jego budzie, to było przy strzelnicy na zaolziańskiej stronie, tam się grali wtedy.
2: Teraz mi to pan dokładnie przypomniał, jak to było. Dość dobrze teraz pamiętam, jak my tam w tym miejscu grywali. A tu na wzgórzu zamkowym to już, to nie taka historia, bo pamiętam występ z 2024 właśnie na skarbach cieszyńskiej truchły, także i teraz patrzę też przed nami coś z koznerkami i mi się to dokładnie kojarzy, bo kupowałem swojej miłej jedną taką, także 2 lata wstecz.
1: Co pan sądzi o tym projekcie, o tej w ogóle imprezie, bo ona się trochę zmieniła z biegiem lat, to jest 25. edycja, a już właściwie trochę żal, że tylko po polskiej stronie właściwie się odbywa.
2: No dokładnie, jeżeli to jest jakby każdy projekt na swoim początku, w trakcie swojego trwania ma problem ze swoją misją ewidentnie, a jeżeli to jest przykład również tego eventu, tego przedsięwzięcia, no to jest to szkoda, bo rzeczywiście no, kiedyś jednym miastem podzielone niestety na 2 części, no to skoro już tak jest, no to przynajmniej łączyć to jak najwięcej potrafimy, te 2 części. A jeżeli to już znowu tylko 1 część robi, no to o 100% czegoś mniej.
1: Może zabrakło Ewy Gołębiowskiej, byłej dyrektor zamku, która właśnie tak to łączyła chyba.
2: Ja szczerze powiem panu redaktorowi, nie znam te realia tego Cieszyna, bardziej tak orientowaniu się na Jabłonków, także może tak jest, jak pan mówi.
1: Jak pan myśli, będzie się rozwijać ta impreza, bo w przyszłym roku zapowiadają organizatorzy, że mogłaby znowu powrócić do tego wrześniowego terminu, może wtedy będzie łatwiej przekroczyć Olzę.
2: To jest tak jak z imprezą naszych konkurentów, tak, w Łomnej, jak się kombinowało, bo zawsze, no tak nawet mówi się żartobliwie o Śleskich Dniach, Śliskich Dni, dlatego, bo im zawsze na tą jesień padało, że? Także też kombinowali jak mogli, a padze im do dziś, chociaż to jest w maju. No, także może rzeczywiście teraz termin pogodowy jest bardziej pewniejszy, aczkolwiek nigdy człowiek nie wie, jak u shootera przyjdzie, ale no ten wrzesień no już trochę ryzykowy jest pod względem pogodowym.
1: Dzisiaj to zagracie wszystko?
2: Stricte własny repertuar. W sensie repertuar Beskidu Śląskiego.
1: Pan Otmar Kandor, lider i gajdosz kapeli Bukoń, dzisiaj na skarbach cieszyńskiej truchły. Już cię tu grali kiedy?
3: No, ze 2 razy na pewno.
1: A co pan sądzi właśnie o tej imprezie? Bo ona trochę się zmienia, niemniej ten folklor nasz tu ciągle zostaje, także ten z lewego brzegu Olzy.
3: Tak to ma być, no jak się wszyscy jednocimy, to się musimy jednocić, spotykać się i mówić o tym wszystkim. I tak to po prostu jest, no jako chwała Bogu, że to tak mamy. Gdzie już nie ma granic, żadnych mundurowych, że już możemy chodzić tak sobie tylko na przechadzkę tu do historycznej części. Myślę, że to jest na miejscu.
1: Co tu dokładnie zagracie dzisiaj?
3: No znów te nasze, tych naszych 40 piosenek, co wciąż gramy dookoła. No.

0: Materiał ze skarbów z cieszyńskiej trówy zakończył fragment utworu w wykonaniu jednego z gości imprezy zespołu Skład Niearchaiczny. Jutro gościem naszej audycji tematycznej będzie muzyk i poeta Daniel Młynek, który o swoim domu w bystrzyckich Pasiekach między innymi powie.
1: Urodziłem się w Trzyńcu, mieszkałem w Trzyńcu i uczyłem się do szkoły podstawowej w Trzyńcu, na tarasie, ale tutaj to rodzice kupili jako chatę, starą drzewionkę, ponad 200 lat stara, może 300, nie wiem już jak to tam było, ale jako mały pamiętam, bo nie było tutaj wychodka normalnego, był suchy wychodek, nie była woda, więc chodziłem jako dziecko do studnie po wodę. Było to takie bardzo ciekawe. Poznałem taki ten trochę, że tak powiem, górowski styl życia, ale już z takiej tej innej perspektywy, tej młodszej generacji.
0: Wszystko, co zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w czwartek 20 sierpnia 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z Marylą Rodowicz i Sewerenem Krajewskim i piosenką Ludzkie Gadanie zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia. Ława.